0: ngaduida.
1: Ah, nie paskie.
0: Oh, kiemo, kiemo. Radio ci.
2: Ya kharchaso. Xiemo xiu. Lexi.